chłodu uczucia i dumani ruce. Dai lampadu rosule, nanta umogampa. Dolce